0: Radio Alex.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Radio Alex.
1: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia dwóch quadów, w którym jedna osoba została ranna. Po udzieleniu jej pomocy zespół ratownictwa medycznego zabrał ją do szpitala. Do wypadku doszło w minioną sobotę, 23 maja na ulicy Wojtyły w Zakopanem. Dzień wcześniej, 22 maja na ulicy Piszczory, również w Zakopanem motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie. Po zaopatrzeniu został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala. Wszystko zależy od pogody. Wygrają ci, którzy zadbali o oryginalny wystrój wnętrz. Powinien on przyciągnąć miłośników Instagrama i mediów społecznościowych. W tej chwili rezerwacje na długi weekend czerwcowy szacuje się na od 50 do 60%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Na razie wiemy, choć zdania są podzielone. Jedni specjaliści na rynku, eksperci mówią, że już jest dobrze powyżej 60%. Ja osobiście uważam, że jest dobrze powyżej 50%, no ale powiedzmy, że o 10% się nie pokłócimy. Chwilowo nastroje konsumenckie były zatrzymane. Ten ostatni tydzień nieładny w całej Polsce faktycznie zablokował przyrost rezerwacji, ale one powoli wracają do łask i wracają do gry. Nie tylko u nas na Podhalu. W całej Polsce, jak rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi, jest bardzo podobnie i przyrastają, a przyrosną o tyle gwałtowniej, o ile prognoza pogody na tą czerwcówkę będzie lepsza od tej prognozy, która była na majówkę.
1: Największe szanse na rynku turystycznym mają kwatery, których właściciele dbają nie tylko o modernizację, ale również o odpowiedni ciekawy, często związany z regionem wystrój.
2: Konsument jest coraz bardziej wymagający, nawet jeśli nie chce wydać, to chce mieć. I nawet nie chodzi o to, żeby było luksusowo, ale chodzi o to, żeby to się sprzedało w mediach społecznościowych, żeby rodzinie, znajomym, przyjaciołom pokazać na tych wszystkich mediach w czasie pobytu i po, w jakim to się było fajnym miejscu. One nie musi być luksusowe, ale one musi mieć jakiś rys, jakiś ząb, jakąś artystyczną duszę albo jakiś góralski klimat.
1: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Sportowym autem wjechał nadmorskie oko. Influencer przeprasza, grozi mu zakaz wjazdu do strefy Schengen. Sprawa nielegalnego wjazdu sportowym samochodem nadmorskie oko wywołała ogromne oburzenie. Ukraiński influencer, który w piątek opublikował w mediach społecznościowych nagrania z przejazdu korwetą po drodze prowadzącej do jednego z najpopularniejszych miejsc w Tatrach, teraz tłumaczy się pomyłką i przeprasza za swoje zachowanie. Mężczyzna twierdzi, że jechał zgodnie ze wskazówkami nawigacji, a podniesiony szlaban i brak zauważonego znaku zakazu sprawiły, że wjechał na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. W opublikowanym nagraniu przyznał, że bierze odpowiedzialność za całą sytuację i przeprosił osoby, które mogły poczuć się urażone. Influencer został zatrzymany przez policję w drodze powrotnej. Początkowo ukarano go mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi za niestosowanie się do znaków drogowych. Jak poinformowała później policja, kierowca miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd co do celu swojej podróży. Po ujawnieniu nowych okoliczności małopolska policja skierowała do Urzędu do Spraw Cudzoziemców wniosek o wpisanie mężczyzny na listę osób niepożądanych. Oznaczałoby to zakaz wjazdu do Polski oraz krajów strefy Schengen nawet na 5 lat. Chwila nieuwagi mogła skończyć się tragedią na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Szaflarach. Tam w minioną sobotę po południu pociąg uderzył w przyczepę ciągnika rolniczego. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jak ustalili policjanci, kierujący pojazdem 24-letni mieszkaniec gminy Szaflary był trzeźwy. Mężczyzna został ukarany mandatem. Policjanci przypominają, zbliżając się do przejazdu kolejowego, należy zachować szczególną ostrożność, upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg oraz bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Pociąg zawsze ma pierwszeństwo. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznych konsekwencji. Szczęśliwy finał nocnych poszukiwań w Zakopanem. Zaginiona osoba została odnaleziona dzięki wspólnej akcji służb ratunkowych i policji. Działania rozpoczęły się w minioną sobotę 23.

0: 2 maja około godziny 22.30 po zgłoszeniu dotyczącym zaginięcia osoby w rejonie ulicy Gawlaki. Do akcji skierowano strażaków, ratowników oraz policjantów. W poszukiwaniach wykorzystano m.in. drony, kamery termowizyjne oraz kłady. Zaginionego udało się odnaleźć, a na miejscu udzielono mu pomocy medycznej. Następnie został przekazany załodze pogotowia ratunkowego i przewieziony do szpitala. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj, 24 maja, na drodze wojewódzkiej numer 957 między Czarnym Dunajcem a Starym Bystrem. W zderzeniu 3 samochodów osobowych ucierpiała jedna osoba. Karetka zabrała ją do szpitala. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 62-letni kierujący samochodem marki Suzuki, wykonując nieprawidłowy manewr wyprzedzania, doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Ford, a następnie z jadącym za nim samochodem marki Seat. Sprawca kolizji został ukarany mandatem. Tuż po wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie anulowano większość połączeń lotniczych z krajami europejskimi. I choć bardzo powoli sytuacja zaczyna się stabilizować, to turyści z krajów arabskich na pewno nie będą kluczowymi odbiorcami usług turystycznych w naszym regionie.
1: Bezwzględnie Słowacy, Węgrzy to oczywiście nasi stali bywalcy, najbliżsi sąsiedzi i paradoksalnie, jak zwykle dochodzi do waśni sąsiedzkich, tak tutaj tych waśni nie ma, konsumują nasze usługi noclegowe, kupują nasze artykuły sprzedażowe i zostawiają swoje PKD w Polsce. Równocześnie trzeba wskazać, że mamy gwałtowne wzrosty turystów z krajów nadbałtyckich. Przodują Litwini, oczywiście Estończycy i Łotysze, no to są kraje o małym potencjale, tam tych mieszkańców faktycznie przecież nie ma tak wiele, ale gwałtowne wzrosty, szczególnie Litwinów, są czytelne. Był to dominujący wzrost, jeśli chodzi o zeszły sezon i wydaje się, że on się utrwali także na wiosnę tego roku i w lecie.
0: Mówił Karol Wagner z Tatrzańska. Izby Gospodarczej. Miłośnicy górskich wędrówek mogą zdobyć nową odznakę turystyczną Korona Gorców, ustanowioną przez PTTK Oddział Gorce w Nowym Targu. Inicjatywa ma zachęcać zarówno mieszkańców, jak i turystów do aktywnego poznawania najpiękniejszych zakątków Gorców. Warunkiem zdobycia odznaki jest zaliczenie co najmniej 80% spośród 35 wyznaczonych miejsc znajdujących się na liście przygotowanej przez organizatorów. Aby potwierdzić zdobycie danego szczytu lub punktu, uczestnik musi dotrzeć na miejsce, wykonać zdjęcie dokumentu komentujące swoje dotarcie do celu oraz opisać trasę przejścia w specjalnej książeczce. Odznaki. W krótkiej notatce należy podać m.in. punkt startowy, przebieg szlaku oraz czas przejścia. Książeczki są dostępne jak na razie w schroniskach na Turbaczu, Starych Wierchach, Maciejowej oraz w Kolibie na Łapsowej Polanie. 69-letni Polak utknął na Gerlachu w fatalnych warunkach pogodowych. Słowaccy ratownicy mieli problem ze zlokalizowaniem turysty. Akcja trwała całą noc. TANAP ukarał go mandatem. Zarówno droga na Gerlach, jak i inne szlaki wysokogórskie w Tatrach Słowackich są zamknięte do 15 czerwca.
2: Ratownicy otrzymali wezwanie o pomoc w niedzielę wieczorem. Polak zszedł ze szlaku i nie potrafił podać swojego położenia. Z powodu mgły i złej widoczności użycie dronów nie było możliwe. 6 ratowników ruszyło w stronę Batyżowieckiej Próby, gdzie udało się z turystą nawiązać kontakt głosowy. Po odpowiednim zabezpieczeniu za pomocą technik linowych udało się go wydostać ze żlebu, w którym utknął, i sprowadzić do Batyżowieckiej Doliny. Akcja przebiegała w późnych nocnych godzinach. Nad ranem do ewakuacji wezwano śmigłowiec. Polak utknął w słowackich Wysokich Tatrach w okresie, kiedy tamtejsze wysokogórskie szlaki są dla turystów zamknięte. Za złamanie regulaminu Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego został ukarany mandat.
0: Relację przygotowała Beata Denis-Jastrzębska. Dwoje nowych ratowników zasiliło jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej na Olczy. Kilka dni temu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem zakończył się kurs podstawowy strażaków ratowników OSP, uprawniający do udziału w działaniach ratowniczych. Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej, a jego zaliczenie poprzedziło obowiązkowe szkolenie w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie. Jak poinformowała OSP Olcza Zakopane, pozytywny wynik uzyskali Klaudia i Rafał, którzy oficjalnie dołączają do jednostki. Gratulujemy! W Zakopanem już niebawem odbędzie się najbardziej smakowity festiwal w kraju. Na Równi Krupowej będzie można nie tylko skosztować wyjątkowych przysmaków z całego świata, ale również wziąć udział w wielu atrakcjach.
3: To będzie pierwszy w Zakopanem festiwal Street Food Polska, który do tej pory dojechał do Poronina, a w tym roku przekroczył magiczną granicę administracyjną. To będzie kilkanaście specjalnie wybranych food trucków. Będzie kuchnia grecka, będzie kuchnia włoska, będzie kuchnia koreańska, będzie kuchnia hiszpańska, będą konkursy, zabawy, DJ-e, niespodzianki dla dzieci, także warto wpaść na Górną Równię Krupową i spędzić ten czas nie tylko pysznie, ale to chyba będzie jeden z najładniejszych wlotów, z najładniejszym widokiem i z najfajniejszą kuchnią. Także w imieniu Street Food Polska ja zapraszam Państwa serdecznie.
0: A zapraszała Agnieszka Epler, czyli Lady Kitchen, doskonale Wam znana blogerka kulinarna. Impreza odbędzie się w pierwszych dniach czerwca.
4: Słuchacie Radia Aleks.

0: zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Budynek mieszkalny wraz z pomieszczeniami gospodarczymi stanął w ogniu w Lipnicy Wielkiej. Po przyjeździe strażaków pożar był już całkowicie rozwinięty. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. Strażacy prowadzili działania gaśnicze zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Ze względu na silne zadymienie konieczne było użycie aparatów ochrony dróg oddechowych. Po opanowaniu ognia ratownicy rozpoczęli prace rozbiórkowe oraz dogaszanie pogorzeliska. Akcja zakończyła się przed godziną 19. W działaniach brały udział jednostki OSP z Lipnicy Wielkiej, Lipnicy Małej, Jabłonki i Kiczor oraz strażacy z JRG Nowy Targ. Na miejscu obecne były także policja i zespół ratownictwa medycznego. Zakopiańska drogówka zatrzymała w Poroninie pijanego kierowcę taksówki. Do kontroli doszło w sobotni poranek na ulicy Kościuszki. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca powiatu tatrzańskiego, który kierował Peugeotem, mając w organizmie blisko promil alkoholu. Funkcjonariusze od razu zatrzymali zawodowemu kierowcy prawo jazdy. Za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia. Wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a w niektórych przypadkach także przepadek auta. 61-letni mieszkaniec gminy Poronin bezpodstawnie wezwał służby ratunkowe, informując telefonicznie o rzekomym zagrożeniu życia. Nagle przerwał połączenie, nie podając swojej lokalizacji ani danych. Do zdarzenia doszło wczoraj 25 maja około godziny 15:30. Policjanci szybko ustalili miejsce pobytu mężczyzny i dotarli pod wskazany adres. Okazało się, że był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad 2,6 promila alkoholu w jego organizmie. Jak tłumaczył, powodem telefonu miała być awantura z sąsiadem. Funkcjonariusze udokumentowali okoliczności bezpodstawnego zgłoszenia, a sprawa zostanie skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie. Policja przypomina, że nieuzasadnione wezwanie służb ratunkowych stanowi wykroczenie i może skutkować karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 1500 zł. Każde takie zgłoszenie blokuje linię alarmową i może opóźnić pomoc osobom, które rzeczywiście jej potrzebują. Trwają intensywne prace przy budowie nowej przeprawy przez Rabę w Chabówce. Most połączy miejscowość ze skansen taboru kolejowego oraz drogą prowadzącą w kierunku Skawy. W ostatnich tygodniach wykonano pierwszy przyczółek od strony skansenu. Obecnie prace prowadzone są po drugiej stronie rzeki, gdzie przygotowano zbrojenia pod kolejny etap betonowania. Nowy most zastąpi stary obiekt będący od lat w złym stanie technicznym. Powstanie jednoprzęsłowa przeprawa o długości ponad 27 metrów i szerokości ponad 12 metrów z chodnikami dla pieszych. Przebudowane zostaną także drogi dojazdowe i pobliskie skrzyżowanie. Koszt inwestycji wynosi ponad 5 miliona złotych, a zakończenie budowy planowane jest na koniec 2026 roku. Tatrzańscy policjanci w ostatnich dniach kilkukrotnie interweniowali w sprawach tzw. drobnych kradzieży w sklepach i na stacjach paliw na terenie powiatu. Główną bohaterką jednego ze zdarzeń była 58-letnia mieszkanka powiatu tatrzańskiego. Kobieta została złapana na kradzieży artykułów o wartości około 90 zł w jednym ze sklepów w Zakopanem. Towar wrócił na półki, a 58-latka została ukarana mandatem w wysokości 200 zł. Do kolejnych interwencji doszło na stacjach paliw. W jednym przypadku kierowca Fiata 500 miał odjechać bez uiszczenia zapłaty za paliwo. W innym łupem złodzieja padła także butla gazowa. Oba zdarzenia zostały zarejestrowane przez monitoring, a sprawy trafiły do zakopiańskich policjantów. Funkcjonariusze podkreślają, że podobne zgłoszenia otrzymują niemal codziennie. Choć wartość skradzionych przedmiotów bywa niewielka, każde takie zdarzenie traktowane jest jako wykroczenie, za które grozi mandat od 20 do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna do 5 000 zł. Mundurowi z Czarnego Dunajca zatrzymali 34-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie metodą na policjanta. Jak ustalono, był on poszukiwany przez funkcjonariuszy z Krakowa w związku z prowadzonym śledztwem. Do zatrzymania doszło 19 maja podczas rutynowej interwencji wobec dwóch mężczyzn naruszających przepisy porządkowe. W policyjnych systemach 34-letni widniał jako osoba poszukiwana. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany i przekazany krakowskim policjantom. Sprawa dotyczy oszustwa, w którym 84-letnia mieszkanka Krakowa straciła 20 tysięcy złotych oraz złotą monetę. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 34-letkowi zarzutów. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Po raz pierwszy w tym roku pojawiły się alerty ostrzegające przed upałem. Na razie obowiązują one w zachodniej części Polski. O tym zjawisku możemy mówić, kiedy temperatura przekracza 30 stopni.
1: Dzień jest upalny, jeżeli w którejkolwiek minucie danego dnia temperatura przekroczy 30 stopni. Wtedy mówimy o dniu upalnym, natomiast o dniu gorącym wtedy, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni o dowolnej porze w określonym czasie. O ile na nizinach tych dni upalnych jest sporo, jest 10-20 w roku, no to tutaj w Zakopanem tylko wyjątkowo anomalne dni, tak? Nie spodziewamy się takich niezwykle, natomiast no, w XXI wieku występują często. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Oby ich nie było za dużo jednak, dla dobra ogółu przyrody. Natomiast no, te 25 stopni to jest takie optymalne maksimum klimatu Zakopanego latem. Jeśli chodzi natomiast o taką maksymalną temperaturę, no to ona, tak jak można się spodziewać, została zanotowana całkiem niedawno, w roku 2013. Dokładnie 8 sierpnia było to 32,8 stopni. To też bardzo ekstremalna wartość, jak dla klimatu górskiego. Pewnie w najbliższych 10, czy może mniej latach ona zostanie pobita.
2: Z kolei w naszym regionie, głównie na Orawie, możemy spodziewać się temperatur notowanych rekordowo poniżej zera.
1: Takie absolutne minimum temperatury wystąpiło w lutym 1929 roku i zmierzono tutaj wówczas minus 37,5 stopnia. No to już takie ekstremalne wartości temperatury, jedne z najniższych w Polsce. Natomiast przyjmuje się, że wtedy chociażby na tych torfowiskach naszych orawsko-nowotarskich temperatura mogła spaść poniżej minus 40 stopni. I tak pewnie było, bo obserwujemy dużą różnicę w temperaturze minimalnej między Zakopanem a kotlinami górskimi i torfowiskami, więc wtedy być może było nawet minus 45 stopni w tamtych rejonach. Natomiast taka oficjalna dana to minus 34,1 stopnia w roku 56. No już dawno, zwłaszcza w XXI wieku, nie obserwujemy tak niskiej wartości temperatury. Bardzo rzadko ona spada poniżej minus 20 stopni, więc widzimy też wyraźny trend wzrostowy w tej temperaturze.
2: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Alarmujące statystyki wypadków śmiertelnych z udziałem kierujących motocyklami. Od początku roku w ich wyniku w Małopolsce 5 osób zginęło, a 66 zostało rannych. Wszystkie ofiary śmiertelne to motocykliści. W ubiegłym roku w tym samym okresie nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej wśród kierujących tymi jednośladami. Niebezpieczne zachowania oraz nadmierna prędkość to najczęstsze przewinienia motocyklistów. Wielu wypadków można byłoby uniknąć, gdyby przestrzegali oni przepisów ruchu drogowego, a kierowcy pozostałych pojazdów uszanowali ich prawa, podkreślają policjanci. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Zakopanem. Akcja rusza za nieco ponad 2 tygodnie, jest więc dużo czasu, by się przygotować. Zbiórka mebli planowana jest w kolejne soboty. Miasto zostało podzielone na rejony. Ostatni odbiór 4 lipca. Odpady będą odbierane bezpośrednio z posesji po zgłoszeniu indywidualnym. Powinny być wystawione przez mieszkańców najwcześniej w piątek po południu lub w sobotę do godziny 7. Gdzie zgłosić odpady do odebrania? O tym piszemy na radioalex.com.pl. Dodajmy, że są ograniczenia, meble i materace będą odbierane do 10 sztuk łącznie. Na terenie gminy Poronin będą prowadzone badania geologiczne realizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Państwowej Akademii Nauk. Ich wyniki mają posłużyć m.in. do dalszych analiz potencjału geotermalnego regionu. W drugiej połowie czerwca będą zbierane zgody od właścicieli nieruchomości, natomiast same badania terenowe zaplanowano na drugą połowę sierpnia. Projekt zakłada wykorzystanie niewielkich czujników rejestrujących naturalny szum sejsmiczny, co pozwoli na rozpoznanie budowy geologicznej do głębokości około 5 kilometrów. Jak podkreślają naukowcy, zastosowana metoda badań jest całkowicie nieinwazyjna. Nie generuje hałasu ani drgań, nie ingeruje też w środowisko. Na obszarze około 200 km² rozmieszczonych zostanie około 270 czujników o wielkości pudełka na buty, które trafią do płytkich dołków, gdzie pozostaną w terenie przez około 30 dni. Po zakończeniu prac urządzenia zostaną zebrane, a teren przywrócony do pierwotnego stanu. Uczniowie 8 szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Targ wezmą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. W Urzędzie Gminy podpisano już umowy z wykonawcami projektu Podhalański Inkubator Edukacyjny. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania i rozwijanie kompetencji językowych uczniów. Oprócz dodatkowych lekcji szkoły otrzymały także nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. multimedia, książki i gry edukacyjne do nauki języka angielskiego. Zajęcia będą prowadzone w szkołach w Gronkowie, Klik Kuszowej, Krępachach, Lasku, Ludźmierzu Łopusznej, Pyzówce i Waksmundzie. Projekt realizowany jest przy wsparciu funduszy europejskich dla Małopolski. Jego wartość to ponad 1 200 000 zł, z czego większość stanowi dofinansowanie unijne. Samochód osobowy stanął w ogniu na ulicy Mrowce w Zakopanem. Przed przyjazdem strażaków pożar ugasiły częściowo osoby postronne. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Po przybyciu strażacy zabezpieczyli teren i przystąpili do dogaszania pojazdu znajdującego się na posesji. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Działania prowadzone były wspólnie przez Ochotniczą Straż Pożarną Olcza Zakopane oraz jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Na miejscu byli też tatrzańscy policjanci. We'll be right back.

0: woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień Dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień Dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
4: 34-letni mieszkaniec Nowego Targu został tymczasowo aresztowany po brutalnym ataku, do którego doszło w miniony weekend na jednym z osiedli w mieście. Według śledczych podczas sprzeczki mężczyzna zaatakował 36-latka rozbitą butelką i zranił go w szyję. Poszkodowany, mimo ciężkich obrażeń i silnego krwawienia, zdołał jeszcze wezwać pomoc przed utratą przytomności. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policjantów jeszcze tego samego poranka. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. 34-latek przyznał się do zarzucanego czynu. Za usiłowanie zabójstwa grozi nawet dożywocie. Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło w środę przed południem na granicy Bukowiny Tatrzańskiej i Leśnicy Gronia. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem, samochód osobowy wpadł do rowu. Ranna osoba trafiła karetką do szpitala. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku ustalają policjanci. Minister cyfryzacji oraz minister spraw wewnętrznych i administracji podpisali rozporządzenie określające nowe wzory aktów małżeństwa. To umożliwi urzędom stanu cywilnego w całej Polsce transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Burmistrz Zakopanego nie zmienia jednak zdania. Takiego przepisania dokumentów Urząd Stanu Cywilnego w Zakopanem wykonywać nie będzie.
5: Według naszej interpretacji transkrypcja może dotyczyć faktycznie zagranicznych aktów, natomiast małżeństw kobiety mężczyzny, a nie małżeństw jednopłciowych. I tutaj stoimy na stanowisku, że jest to nadal niezgodne z obowiązującymi przepisami. Ja bym sobie bardzo życzył, żeby ustawodawca zrobił to porządnie, żebyśmy mieli ustawę zgodną z konstytucją, do tego rozporządzenie, ustawę zmienioną o aktach stanu cywilnego i wtedy wszystko byłoby lega artis.
4: Mimo to burmistrz nie widzi przeszkód, żeby zainteresowani składali wnioski o transkrypcję małżeństw.
5: My oczywiście każdą sprawę, która do nas trafi, będziemy analizowali. Wniosek można taki do nas złożyć. No, w przypadku decyzji odmownej oczywiście przysługuje każdemu wnioskodawcy odwołanie do wojewody, czy też później do sądu, no i swoją rację udowodnić. Natomiast jakie będzie orzecznictwo, to też tego nie wiemy. No i pewnie wiele gmin w Polsce będzie miało też kłopot z właściwym wydaniem takiej decyzji odmownej.
4: Mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Do Zakopanego, które liczy 25 tysięcy mieszkańców, w sezonie przyjeżdża nawet ponad 200 tysięcy turystów. Na policjantów i strażników miejskich spada obowiązek zaopiekowania się tymi, którzy są pod znacznym wpływem alkoholu. Takie osoby często trafiają na SOR. W mieście pod Giewontem nie ma izby wytrzeźwień. W najbliższym czasie budżet miejski takiej inwestycji nie przewiduje.
5: Ja bym nie chciał, żeby to tak brzmiało, że w Zakopanem sami pijani, bo absolutnie tak nie jest. Te osoby, którym my możemy udzielić pomocy, no to oczywiście nasza straż miejska również udziela. Częściowo te osoby są zaopiekowane przez policję. No, czasami trafiają do zatrzymania w zależności od tego, jaka jest sytuacja. No, ale czasami faktycznie trafiają na dany oddział ratunkowy i tam są zaopiekowani. Natomiast w Zakopanem nie ma takich planów i nie mamy tego w budżecie. No, być może jest to czas, żeby rozpocząć ponownie taką dyskusję, bo o tym się mówi już też od wielu, wielu lat. I ewentualnie myśleć na przyszłe lata gdzieś w wieloletniej prognozie finansowej o zapewnieniu czegoś takiego.
4: Miasto nie jest całkowicie bezradne, przekonuje burmistrz. Ma program antyalkoholowy, a radni podjęli niedawno uchwałę o zakazie detalicznej sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.
5: U nas działa cały gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi, więc o naszych mieszkańców tutaj w tym zakresie dbamy. Ze środków, które są pobierane od sprzedawców alkoholu, mamy tutaj też fundusz, który trafia na te działania takie przeciwdziałania właśnie alkoholizmowi. Nie tak dawno została uchwała podjęta przez Radę Miasta, która ogranicza sprzedaż alkoholu od 23 do 6 rano, czyli ten klient, który chce spożywać alkohol, nie kupuje tego alkoholu gdzieś w sklepie czy na stacji benzynowej i nie wędruje z nim po mieście spożywając w różnych niekonwencjonalnych miejscach, tylko idzie do restauracji, których mamy dużo i tam jest zawsze pod czyimś okiem, czy to ochrony, czy to kamer, czy obsługi restauracji i ten alkohol jest konsumowany w miarę kontrolowany sposób.
4: Mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Do Zakopanego wraca projekt Free City Tour. Już 5 i 6 czerwca o godzinie 10 ruszą pierwsze bezpłatne spacery z przewodnikami tatrzańskimi. Uczestnicy spotkają się przy dworcu tatrzańskim przy Krupówkach i wspólnie wyruszą na zwiedzanie miasta. Organizatorzy zapowiadają opowieści o historii Zakopanego, w regionalnej architekturze, sztuce i wybitnych postaciach związanych z Podhalem. Spacery poprowadzą przewodnicy z oddziału tatrzańskiego PTTK oraz eksperci Muzeum Tatrzańskiego. Projekt będzie realizowany aż do końca września we współpracy z miastem Zakopane i Zakopiańskim Centrum Kultury. Oszustwa na legendę i w internecie nadal należą do najczęstszych przestępstw. Coraz częściej sprawcy wykorzystują też narzędzia sztucznej inteligencji. W pierwszych 4 miesiącach 2026 roku odnotowano 2805 takich przypadków, o blisko 300 więcej niż rok wcześniej. W całym ubiegłym roku straty ofiar sięgnęły około 160 milionów złotych. Policja apeluje o ostrożność, weryfikowanie rozmówców, nie przekazywanie danych do logowania ani pieniędzy, a także unikanie klikania w podejrzane linki i instalowania nieznanego oprogramowania. Funkcjonariusze zwracają również uwagę na ryzyko związane z publikowaniem wizerunku i głosu w sieci oraz na rosnącą wiarygodność treści generowanych przez AI. Przez telefon i internet nie widzisz, z kim rozmawiasz, przypominają policjanci. Trwa modernizacja zabytkowej stacji PKP w Czarnym Dunajcu. Burmistrz Marcin Ratułowski poinformował o kolejnych postępach prac, podkreślając, że obiekt odzyskuje swój historyczny wygląd i ma stać się nowym miejscem spotkań oraz atrakcją turystyczną regionu. Elewacja budynku wraca do pierwotnej kolorystyki z czasów świetności stacji. Odtworzona została również wiata peronowa, a na schodach i peronie pojawiły się granitowe płyty. Jak zapewnił burmistrz, już od momentu oddania do użytku budynek będzie mógł być wykorzystywany komercyjnie, mimo unijnego dofinansowania inwestycji. W obiekcie ma powstać przestrzeń gastronomiczna z wyposażoną kuchnią, salą dla około 50 gości oraz tarasem i strefą zewnętrzną, nawet dla 150 osób. Tatrzański Park Narodowy dołączył do ogólnopolskiej akcji przygotowanej z okazji Roku Stanisława Staszica 2026. W Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem można już zdobyć okolicznościową pieczątkę na specjalnej trasie śladami Stanisława Staszica. Projekt obejmuje 13 miejsc w całej Polsce związanych z życiem i działalnością jednego z najwybitniejszych polskich uczonych i działaczy. Wśród nich znalazł się także Tatrzański Park Narodowy. Pieczątki można zbierać w punktach na terenie całego kraju, a uczestnicy, którzy skompletują całą trasę, otrzymają pamiątkowy dyplom i medal Roku Staszica. TPN zapowiada również, że 18 czerwca w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Dolinie Kościeliskiej otwarta zostanie wystawa poświęcona Stanisławowi Staszicowi. Policjanci drogówki z Nowego Targu podsumowali intensywne kontrole prowadzone od 22 do 24 maja na drogach powiatu nowotarskiego. Funkcjonariusze sprawdzili 144 kierowców, w tym ponad 20 motocyklistów. Najwięcej wykroczeń dotyczyło przekraczania prędkości. Takich przypadków było aż 77. Policjanci zwracali uwagę także na nieprawidłowe parkowanie, zły stan techniczny pojazdów oraz jazdę bez wymaganych świateł. W czasie działań ukarano 121 kierowców i zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych. Dwa z nich odebrano kierowcom za nadmierny hałas pojazdów. Uczniowie 8 szkół podstawowych z terenu gminy Nowy Targ wezmą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. W urzędzie gminy podpisano już umowy z wykonawcami projektu Podhalański Inkubator Edukacyjny. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania i rozwijanie kompetencji językowych uczniów. Oprócz dodatkowych lekcji szkoły otrzymały także nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. multimedia, książki i gry edukacyjne do nauki języka angielskiego. Zajęcia będą prowadzone w szkołach w Gronkowie, Klikuszowej, Krępachach, Lasku, Ludźmierzu, Łopusznej, Pyzówce i Waksmundzie. Projekt realizowany jest przy wsparciu funduszy europejskich dla Małopolski. Jego wartość to ponad 1 200 000 zł, z czego większość stanowi dofinansowanie unijne. Trzeci etap rozbudowy drogi powiatowej łączącej Trutę przez Klikuszową z Obidową w Lasku dobiegł właśnie końca. Trwa obecnie odbiór prac budowlanych. W ramach inwestycji wykonano m.in. nowy chodnik, który poprawił bezpieczeństwo pieszych. Koszty rozbudowy pokryły ze swoich budżetów samorządy powiatu nowotarskiego oraz gminy Nowy Targ. Mieszkańcy Białki Tatrzańskiej muszą przygotować się na poważne utrudnienia drogowe związane z budową kanalizacji i przebudową drogi przy ulicy Grapa oraz pod Grapą. Wykonawca rozpoczyna układanie asfaltu, co oznacza czasowe, całkowite zamknięcia fragmentów drogi. Największe utrudnienia zaplanowano na 1 i 2 czerwca w godzinach od 8 do 18. Nieprzejezdny będzie odcinek od przepustu na Czerwonce w rejonie budynku pod Grapą 65 do skrzyżowania przy pod Grapą 39. W tym czasie ruch samochodowy będzie całkowicie wstrzymany i mieszkańcy nie będą mieli możliwości dojazdu do posesji znajdujących się przy zamkniętym fragmencie drogi.

0: 77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Po reklamie.
2: Anna Kruszewska, zaczynamy podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w czwartek. Mieszkańcy Nowego Targu wybrali projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2026. W tegorocznej edycji głos oddały 2094 osoby. Do podziału było 500 000 zł. 450 tysięcy na projekty inwestycyjne i 50 tysięcy na zadania społeczne. O szczegółach Robert Krzyżaniak.
3: Najwięcej głosów wśród projektów inwestycyjnych zdobył Bezpieczny Nowy Targ, czyli rozbudowa miejskiego monitoringu w 10 lokalizacjach. Mieszkańcy poparli także m.in. projekt nowych terenów zielonych i rekreacyjnych, szkolenia z pierwszej pomocy, a także montaż miejskich wodopojów. Wśród projektów społecznych największe poparcie uzyskał jubileusz 35-lecia parafii świętego brata Alberta na osiedlu Niwa. Do realizacji trafią także inicjatywy sportowe dla dzieci i młodzieży oraz projekty promujące integrację i mobilność rowerową.
4: To są wiadomości z Podhala.
2: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu podała szczegóły brutalnego ataku, do którego doszło na osiedlu Topolowym w Nowym Targu. 39-letni mieszkaniec miasta usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz kierowania gruźb karalnych wobec członka rodziny. Do zdarzenia doszło 24 maja nad ranem. Jak ustalili śledczy, podejrzany spotkał swoją byłą partnerkę w towarzystwie innego mężczyzny. Między nimi wywiązała się awantura i szarpanina. W pewnym momencie 39-latek miał uderzyć pokrzywdzonego pięścią, a następnie zadać mu cios rozbitą butelką w okolice szyi. Ranny w stanie krytycznym trafił do szpitala. Napastnik został zatrzymany przez policjantów. Decyzją Sądu Rejonowego w Nowym Targu trafił do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie trwa. Parafialny Regionalny Zespół Giewont z Zakopanego Olczy został laureatem pierwszej nagrody imienia Władysława Orkana 2026. Kapituła konkursu przyznała zespołowi najwyższe wyróżnienie w kategorii Open oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tysięcy złotych. Nagroda województwa małopolskiego trafiła do Giewontu za blisko 45 lat działalności na rzecz pielęgnowania i przekazywania tradycji Podhala. Zespół działa przy parafii na Olczy od 1981 roku i obecnie skupia około 70 członków. Kapituła doceniła m.in. działalność edukacyjną zespołu, kultywowanie góralskich obrzędów, udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych oraz promocję kultury Podhala poza granicami kraju. Giewont występował m.in. w Watykanie przed papieżem świętym Janem Pawłem II i Franciszkiem. Nagroda imienia Władysława Orkana przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w ochronie i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego Małopolski.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Historia srandy porzuconego konia z gminy Jabłonka zakończyła się szczęśliwie. Zwierzę znalazło nowy dom i bezpieczne miejsce do życia. Koń, którego imię w orawskiej gwarze oznacza żart, trafił pod opiekę po tym, jak został porzucony. Dzięki zaangażowaniu wójta gminy Jabłonka oraz współpracy z pensjonatem dla koni w Chyżnem zapewniono mu opiekę i warunki do spokojnego życia. Z czasem sranda stał się lokalną ciekawostką i bohaterem internetowych opowieści, które dodatkowo rozbudowały jego historię. Dziś wiadomo już oficjalnie, że koń został adoptowany i przebywa na zielonych pastwiskach, gdzie żyje spokojnie z dala od medialnego rozgłosu. Może jeszcze trudno to sobie wyobrazić, ale już za rok przy wjeździe do Zakopanego widoku na Tatry nie będą nam zasłaniać wielkogabarytowe reklamy. Radni jednogłośnie przegłosowali dziś uchwałę reklamową. Prace nad nią trwały 11 lat. Kilkukrotnie była konsultowana społecznie. 5 razy wykładano jej treść do wglądu, mówi Marta Gradkowska, kierowniczka Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Zakopanem.
5: Okres na dostosowanie nośników reklamowych i reklam jest przewidziany w uchwale na 12 miesięcy, czyli rok. Dla osób, które przy realizacji swoich reklam uzyskały pozwolenie bądź zgłoszenie zostało przyjęte przez starostę powiatowego, mają okres dłuższy na przystosowanie się 5 lat. Myśmy to rozdzielili ze względu na to, że ta druga grupa osób nabyła te prawa. To są prawa, które im przysługują i powinniśmy je w jakiś sposób respektować.
2: W połowie roku urzędnicy będą rozsyłać informacje do właścicieli reklam przypominające o ich usunięciu. W przypadku niezastosowania się do wytycznych uchwały będzie wszczynane postępowanie polegające na naliczaniu kary.
5: W zależności od wielkości reklamy będą kary, bo to

0: związane ściśle z powierzchnią i następnie, jeśli dana osoba nadal będzie się opierała, to sprawa będzie kierowana do Urzędu Skarbowego i tam już urząd będzie przeprowadzał egzekucję.
1: W jakiej wysokości będą te kary?
0: Zrobiliśmy taką prostą symulację dla reklamy o powierzchni 10 metrów. To wcale nie jest duża reklama, podkreślam, patrząc na to, co jest przy Zakopiance. No to taka kara za miesiąc wynosi około 9 000 zł.
2: Radio Alex poleca.
3: Władza i kultura po II wojnie światowej w Zakopanem. To temat prelekcji, która odbędzie się w zakopiańskim Czerwonym Dworze. Prelekcję poprowadzi dr Alicja Tatarczuk-Maciata. Szczegóły zna Beata Dęcz-Jastrzębska.
1: Na temat II wojny światowej w Zakopanem wydano już niejedną książkę. Opowiada o niej również ekspozycja w Muzeum Palas. Zdecydowanie mniej wiemy o tym, co działo się w mieście po 1945 roku. I właśnie o pierwszych latach powojennego Zakopanego, o jego życiu kulturalnym w cieniu polityki oraz o tym, jaką rolę pełniły środowiska twórcze w okresie przemian ustrojowych, opowie dr Alicja Tatarczuk-Maciata.
3: Wieczór w Czerwonym Dworze odbędzie się w najbliższy poniedziałek, początek o godzinie 18. Kilka dni temu w zakopiańskich szkołach podstawowych i przedszkolach rozpoczął się audyt. Ma on na celu przyjrzenie ich działalności i ewentualnie wprowadzenie Centrum Usług Wspólnych, koordynującego działania poszczególnych jednostek. Utrzymanie tych placówek kosztuje miasto rocznie 30 milionów złotych, mówi Iwona Grzebek-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego.
4: W ramach Centrum Usług Wspólnych ma być między innymi jeden nadzór nad finansami szkół, jak również w perspektywie na czasu nad administracją. Będzie to skutkować na pewno też tym, że uporządkujemy, ustandaryzujemy i tak naprawdę pomożemy w zarządzaniu pracy dyrektorom. Po to też jest przygotowywany audyt, żeby znaleźć te obszary wymagające uporządkowania i na pewno jakieś zmiany będziemy wprowadzać, ale sukcesywnie i powoli.
3: Zmiany mogą dotyczyć łączenia niezbyt licznych klas czy ujednolicenia godzin pracy szkolnych, bibliotek i świetlic.
4: Oczywiście są mało liczebne oddziały i audytor wykazał w jakich miejscach. Na przykład w przypadku szkoły numer 5 liczba uczniów 54 została podzielona na 3 oddziały. Siłą rzeczy wiadomo, że audytor zwrócił na to uwagę. Zgodnie z przepisami prawa w klasach od 4 do 7 przepisy nie wskazują limitu uczniów. I nawet gdyby z 3 oddziałów tam powstały 2, to i tak będzie 27 uczniów i 29. Czy decyzje zostaną podjęte o połączeniu oddziału czy też nie, dopiero takie decyzje przed nami.
3: Groźbami zmusili 32-letniego mieszkańca Zakopanego do oddania telefonu wartego około 600 zł. Do zdarzenia doszło w rejonie Równi Krupowej, gdzie mężczyźni wcześniej wspólnie spożywali alkohol. Zakopiańscy policjanci szybko zatrzymali dwóch podejrzanych, 50-latka z powiatu wadowickiego i 52-latka z powiatu kamiennogórskiego oraz odzyskali skradziony telefon. Mężczyźni usłyszeli zarzuty zmuszania groźbą i przemocą do określonego zachowania. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i zakaz kontaktu z pokrzywdzonym. Grozi im do 3 lat więzienia.
2: Sport w Radiu Alex.
3: Młodzi sportowcy z Fundacji Handicap Zakopane wrócili z międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych ze Słowacji z imponującym dorobkiem 19 medali. Podczas Down Syndrome Festival w Preszewie rywalizowali z ponad 90 zawodnikami ze Słowacji i Czech. Reprezentanci Zakopanego startowali m.in. w biegach na 50, 100 i 200 metrów, skoku w dal z miejsca, rzucie piłeczką polantową, mini oszczepem oraz pchnięciu kulą. W kategorii 16+ Michał Batkiewicz zdobył 4 złote i 2 srebrne medale, a Anna Szewczyk wywalczyła 3 złote i 3 srebrne. W grupie od 11 do 15 lat Maria Martynia sięgnęła po brązowy medal oraz trzykrotnie zajęła 4 miejsce. Świetnie spisali się też najmłodsi debiutanci. Xavier Hoły zdobył 3 medale za pierwsze i 2 drugie miejsca, natomiast Marta Halaczek wywalczyła komplet medali złoty, srebrny i brązowy. Gratulujemy. W trybie przyspieszonym przed sądem odpowiedział 26-letni turysta z Australii za jazdę quadem bez uprawnień. Do interwencji doszło we wtorek przed południem w Kościelisku. Policjanci zauważyli trzy quady poruszające się ulicą Salamandra. Pojazdy były mocno zabrudzone, a część kierujących miała problemy z ich opanowaniem. Podczas kontroli okazało się, że jeden z kierowców, obywatel Australii, nie posiada prawa jazdy uprawniającego do kierowania takim pojazdem. Mężczyzna został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia usłyszał wyrok. Dobrowolnie poddał się karze grzywny w wysokości 2000 zł. Dodatkowo sąd orzekł wobec niego półroczny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na terenie Polski.
2: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
3: Anna Kruszewska. O tym mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Tragiczny finał poszukiwań w Tatrach. Ratownicy Topr odnaleźli ciało młodego turysty, który nie wrócił z wycieczki w góry. Poszukiwania rozpoczęto w czwartek rano po zgłoszeniu od siostry mężczyzny. Kobieta przekazała ratownikom zdjęcia z ostatniej wyprawy turysty. Po ich analizie poszukiwania skoncentrowano w rejonie Zawraciku i Zawratu Kasprowego. W trakcie akcji pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego natrafił pod ścianami Zawraciku na ciało bez oznak życia. Jak informuje Topr, turysta znajdował się poza znakowanym szlakiem. Wszystko wskazuje na to, że zginął w wyniku około 30-metrowego upadku z wysokości. Ze względu na trudny teren do ewakuacji konieczne było użycie m.in. lin. W działaniach uczestniczyło 19 ratowników Topr. Słowacki Tatrzański Park Narodowy zamknął szlak prowadzący ze Zdziaru na szeroką przełęcz w Tatrach Bielskich. Przyczyną zamknięcia szlaku jest olbrzymia lawina, która zeszła w Mąkowej Dolinie.
4: Pracownicy TANAP-u szacują, że lawina naniosła materiał o długości prawie pół kilometra i szerokości 50 metrów. Jej grubość może wynosić nawet 10 metrów. Tę warstwę podmywa potok, powodując niebezpieczeństwo zapadania się naniesionego materiału. Tak olbrzymie masy śniegu prawdopodobnie nie roztopią się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Ostatnio tak wielka lawina zeszła w tym rejonie 2 lata temu w lipcu. Pod masami błota zginęły wtedy 2 kobiety.
3: Relację przygotowała Beata Danis-Jastrzębska. Kłady pod lupą w powiecie tatrzańskim. Policjanci z zakopiańskiej drogówki dzielnicowi i patrole interwencyjne prowadzili wczoraj wzmożone kontrole tych pojazdów. Funkcjonariusze pojawili się m.in. w Poroninie, Zakopanem i Kościelisku. W Poroninie mundurowi skontrolowali 3 kłady poruszające się drogą publiczną. Tym razem było się bez mandatów. Kierujący byli trzeźwi, mieli odpowiednie uprawnienia, a pojazdy były zarejestrowane i ubezpieczone. Podobne działania prowadzono także na osiedlach Wojdyły, Mrowce, Antałówce i Bachleckim Wierchu w Zakopanem oraz w rejonie Butorowego Wierchu i Dudkówki w Kościelisku. Policja zapowiada kolejne kontrole i przypomina, że zgłoszenia dotyczące nielegalnej jazdy kładami można przekazywać przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mundurowi zapewniają, że będą dążyć do tego, aby te sprawy miały swój finał w sądzie. Mieszkańcy Nowego Targu wybrali projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 2026. W tegorocznej edycji głos oddało 2094 osoby. Do podziału było 500 000 zł, 450 tysięcy na projekty inwestycyjne i 50 tysięcy na zadania społeczne.
5: Zadanie miękkich, najwięcej punktów, bo to tak należy traktować, zebrało zadanie jubileusz 35-lecia parafii świętego brata Alberta na osiedlu Niba, które uzyskało 376 punktów. Na drugim miejscu są projekt Wakacje pełne sportu dla dzieci z miasta Nowy Targ. Na miejscu trzecim Stop Hate, integracja dzieci i młodzieży poprzez sport. Tutaj również to zadanie zdobyło ponad 200 punktów, dokładnie 208 punktów. Na miejscu czwartym Stojak pod ręką, rozwój mobilności rowerowej w Nowym Targu, 111 punktów oraz na miejscu, można powiedzieć, ostatnim punktowanym, premiowanym skierowaniem do realizacji zadanie pod tytułem Poczuj i doceń autyzm, 86 punktów. Z 2 zadań, które się nie zakwalifikowały do realizacji, to jest zadanie Książka na spacerze, plenerowa szafa biblioteczna na Nowym Targu, które zdobyło tylko 29 punktów oraz zadanie Promocja hokeja na lodzie w przedszkolach i szkołach podstawowych. To zadanie uzyskało tylko 27 punktów. Jeśli chodzi o zadania, proszę Państwa, inwestycyjne, twarde, na miejscu pierwszym wygrało zadanie pod tytułem Bezpieczny Nowy Targ, zintegrowany system monitoringu w 10 lokalizacjach miejskich. Tu rzeczywiście bardzo duży był odzew ze strony mieszkańców, osiedli wielorodzinnych, którzy chodzili, przychodzili, dzwonili, dopytywali się o możliwości głosowania. To zadanie zdobyło 685 punktów. Na miejscu drugim jest przyjazna przestrzeń, zieleń i rekreacja. 416 punktów i na miejscu trzecim ucz się ucz, bo nauka to do życia klucz. Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta oraz zakup sprzętu dla OSP oraz grupy podhalańskiej GOPR-u. Jak wiemy, proszę Państwa, tutaj ci inicjatorzy co rok w rok składają swoje tutaj zadania w ramach budżetu obywatelskiego i rok w rok zdobywają sporo, proszę Państwa, tych punktów. W tym roku są na miejscu trzecim, 157 punktów. Pewnie z uwagi też na to, że już było wiadomo wcześniej, że ta pula jest niewykorzystana, jeśli chodzi o te zadania, stąd nie było potrzeby, aby aż tak zabiegać o te głosy dla poszczególnych projektów. Przypomnę jeszcze, że na miejscu czwartym jest projekt Nowotarskie Wodopoje. W kilku lokalizacjach miasta będą lokalizowane takie punkty, do których będzie można było się napić wody z miejskich wodociągów. Oraz na miejscu ostatnim, piątym, oaza pokoleń, montaż ławek parkowych z pergolami i zielenią.
3: Mówił Wojciech Watycha z Nowotarskiego Urzędu Miasta. W Nowym Targu odbyły się 3 konkursy na dyrektora Miejskiego Centrum Kultury. Ostatni z nich wyłonił Leszka Postówkę na dyrektora tej placówki. Pełnił on tę funkcję w latach 1998-2003. Od 2 lat był pełniącym obowiązki dyrektora tej placówki.
4: Proszę wyjaśnić tą sytuację. Odbyły się 3 konkursy. W jednym z nich wyłoniono kandydatkę, no ale nie doszło do obsadzenia jej na tym stanowisku. Dlaczego? Jak to się stało?
0: Po rozmowie z panią, która tutaj była rekomendowana, no, doszedłem do wniosku, że jeszcze nie jest gotowa na to, ażeby objąć funkcję dyrektora w pełnym zakresie. Proponowałem pewne rozwiązanie przejściowe, czyli trochę takiego jakby współpracy z pełniącym obowiązki dyrektora Leszkiem Pustówką. No, nie zyskało to akceptacji, w związku z tym nie doszło po prostu do powołania. Jest to moja decyzja i moja ocena jakby tutaj kandydata. W związku z tym odbył się trzeci konkurs, no i w tym trzecim konkursie udało się już jakby rozstrzygnąć. No tak się akurat stało, że w tym trzecim konkursie wystartował pełniący obowiązki dyrektora pan Leszek Pustówka, no i został przez komisję oceniony jako najlepszy z kandydatów, którzy startowali w tym konkursie.
3: Nowy, stary dyrektor będzie kontynuował swoją prowadzoną do tej pory działalność.
0: Współpraca przy tworzeniu tej Nowotarskiej Alei Gwiazd, czy też kolejne jego projekty związane z osobą właśnie pana Jana Kantego Pawluśkiewicza, innych zasłużonych twórców, współpraca z, no tutaj ze światową czołówką jazzu, bluesa, to są właśnie kontakty, które pan Leszek Pustówka ma, wykorzystuje dlatego, żeby w Nowym Targu gościli naprawdę artyści z najwyższej półki tutaj, jeżeli chodzi o muzykę, o też taką działalność artystyczną, więc na pewno dużo sobie obiecuję po tej kadencji, która przed panem Leszkiem się otworzyła.
3: Szczegółowy plan działań Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu poznamy niebawem na specjalnie w tym celu przygotowanej konferencji prasowej. Z Grzegorzem Watychą, burmistrzem Nowego Targu, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Przez 2 dni na Placu Niepodległości w Zakopanem swoje umiejętności prezentowali młodzi kadeci z 16 najlepszych szkół wojskowych w Polsce.
6: Zjechali się, aby zaprezentować swój kunszt, przygotowanie oraz determinację w muszce indywidualnej, jak również zespołowej. Jest to już 11. edycja ogólnopolskiego przeglądu musztry klas wojskowych. Można również zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Przedstawiciele wojskowych centrów rekrutacji udzielą szczegółowych informacji w zakresie naboru do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
3: W ponad 450 szkołach wojskowych w Polsce uczy się 33 tysiące kadetów w oddziałach przygotowania wojskowego, mówił kapitan Michał Gełej, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Najwięcej aplauzów wśród widzów na Zakopiańskim Placu wywołał pokaz musztry z bronią w układach dowolnych.
4: Jak długo uczyliście się takiej musztry z bronią?
7: No to wie pani, musztry to się ćwiczymy od pierwszej klasy, ale tak z bronią to od 1,5 roku.
4: Czy to jest trochę niebezpieczne?
8: Tak, miałem kilka kontuzji przez tą broń, niestety.
7: Wie pani, ile my to palców sobie pobijali, mieli mięśni wszystkiego. Czasem nie chciało, ale trzeba było.
4: A co to za karabin w ogóle?
7: To są mauzery, a co najtrudniejszego, no to chyba zgranie, no nie? Żeby tak, wie pani, żeby było synchro, a nie każdy zrobi to, co sobie chce, nie?
4: Zamierzacie związać swoją przyszłość z wojskiem?
8: Tak, na pewno.
4: To są trudne czasy. Taka przyszłość będzie związana nie tylko z pokazami, ale być może z walką również.
7: No ja wiem i na to się pisze, tak.
4: Chcecie bronić kraju.
7: No tak, i wiem, do czego się to zobowiązuje, no nie? Przysięgając.
4: Co skłoniło dziewczyny do tego, żeby iść do klasy mundurowej?
9: Dziadek był w wojsku i to też mnie tak skłoniło, żeby pójść.
4: Jest satysfakcja z nauki w takiej klasie?
9: Jest, jest duża satysfakcja. Jest też duże wsparcie od rodziców i taka duma rodziców, że biorę udział w takich zawodach. Zajmujemy nawet wysokie miejsca. No i dumni są.
3: Z uczniami zespołu szkół licealnych imienia Bolesława Chrobrego w Leżajsku rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.

0: Reklama.
1: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
2: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie.
7: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
5: Ponad setka strażackich interwencji związanych z nawałnicami w Śląskiem i Opolskim. Silny wiatr łamał drzewa, zrywał linie energetyczne i uszkodził dachy domów. Gdzie nawałnica szczególnie dała się we znaki? Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie.
6: Najgorzej było w rejonie Gliwic. Z prawie 90 popołudniowo-wieczornych interwencji w całym województwie śląskim prawie połowa była właśnie tam. Po kilka interwencji strażacy mieli również w rejonie Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Cieszyna. Silny wiatr głównie łamał drzewa, które czasowo blokowały drogi. W Pławniowicach z kolei po intensywnych opadach deszczu zalany został przejazd pod autostradowym wiaduktem.
5: Podobna sytuacja była na Opolszczyźnie.
6: Najwięcej wyjazdów, ponad 20, było w rejonie Strzelec Opolskich. Pojedyncze interwencje strażacy mieli też w rejonie Kędzierzyna Koźla, Opola i Namysłowa. Najbardziej ucierpiała wieś Balcarzowice. Tam uszkodzone są dachy 5 domów. Uszkodzenia są także na dachach kilku budynków gospodarczych. Poza uszkodzonymi dachami w województwie opolskim wiatr zrywał też linie energetyczne i łamał drzewa.
5: Jest jeszcze czas, by przekonać prezydenta do zmiany zdania. Tak politycy koalicji rządzącej komentują słowa Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. W piątek, przypomnijmy, przyjął ją Sejm, teraz za senatorowie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
2: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
2: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
0: Po reklamie.
10: Muzyka wybrana dla ciebie.
11: Radio Aleks.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Dzisiaj już zapraszam Was serdecznie na Zakopiański Dzień Dziecka, 31 maja od 11 na Dolnej Równi Krupowej. Jak co roku czeka na Was mnóstwo świetnej zabawy, atrakcje przygotowaliśmy dla całych rodzin. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
5: Mam nadzieję, że będzie kontrasygnata premiera do decyzji o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Tak mówił wczoraj szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że propozycja odebrania Zełenskiemu odznaczenia będzie jednym z punktów najbliższego posiedzenia kapituły orderu 8 czerwca. Powód? Skandaliczna decyzja o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA.
6: Jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
7: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa?
6: Ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
7: Po co Zełenski dzisiaj to robi?
6: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
5: Nie jedną, a dwie polskie tenisistki zobaczymy w czwartej rundzie French Open. Wczoraj do tego etapu awansowała też Maja Chwalińska, a dziś już o ćwierćfinał powalczy Iga Świątek. Cezary Dziwiszek, kto będzie rywalką Igi?
8: Dzień dobry, Ukrainka Marta Kostiuk, mogąca się pochwalić imponującą serią. W tym sezonie wygrała do tej pory wszystkie mecze na mączce. Zwyciężyła w turnieju w Madrycie i dziś na pewno będzie dla Świątek wymagającą rywalką. Początek meczu o 11. Piękną historię wczoraj napisała druga z naszych tenisistek, Maja Chwalińska, odwracając losy spotkania z Marią Sakkari, w którym pierwszego seta przegrała aż 1-6.
9: Nie chciałam po prostu skończyć tego Roland Garrosa w taki sposób. Nie chciałam skończyć go nie walcząc. Chciałam po prostu wiedzieć, że mogę przegrać, ale dać siebie absolutnie wszystko. Więc z takim nastawieniem też wyszłam na tego drugiego seta.
8: Mówiła w Eurosporcie Maja Chwalińska, która kolejne partie wygrywała 6-3, 6-2. W czwartej rundzie zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Diane Paris.

0: Reklama.
1: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
2: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
3: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
6: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Ote wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
9: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Aleks.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
2: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
3: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
4: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
3: I wyjdziemy tak wysoko?
4: Tak, kochanie, pod same chmury.
3: I zobaczymy pod stopami las?
4: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
3: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
4: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym, to miejsce dla każdego.
3: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
4: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie.
6: Do późnych godzin nocnych trwało usuwanie skutków nawałnicy, jaka przeszła nad Opolszczyzną. Najwięcej zdarzeń strażacy odnotowali w miejscowości Balca-Żowice w powiecie strzeleckim. Na szczęście nikt nie został ranny.
7: Zanotowaliśmy 28 zdarzeń. Większość tych zdarzeń skoncentrowała się w miejscowości Balca-Żowice i one były właśnie związane z zabezpieczeniem uszkodzonych przez silne podmuchy wiatru budynkami. Natomiast pozostałe zdarzenia to połamane konary drzew, które upadały na jezdnie, zaparkowane samochody i te działania były też prowadzone w obrębie właśnie powiatu strzeleckiego.
6: Przekazał starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich. Teraz Mazowsze. Pierwsze zastępy strażaków mają być dziś wycofane z terenu ogromnego pożaru lasu w okolicach Wołomina. Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów. Wczoraj przez cały dzień w akcji gaśniczej brało udział ponad 1300 strażaków. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podkreślał w rozmowie z Michałem Dobrołowiczem, że akcja prowadzona jest cały czas w bardzo trudnych warunkach.
8: Bardzo gęsty las, nie ma dróg dojazdowych, bo to jest świeży las, więc żeby móc się tam dostać, trzeba po prostu te drogi wytyczyć.
9: Pojawia się informacja, że przyczyną tego ogromnego pożaru lasu tutaj mogło być celowe podpalenie. Jak pan może dzisiaj skomentować te doniesienia?
8: Jest to jeden z potencjalnych tropów, który tu się pojawił i na pewno policja będzie zajmować się weryfikowaniem.
6: Eksplodujący meteoryt był przyczyną potężnego huku, który wstrząsnął wczoraj budynkami w Massachusetts i Rhode Island w północno-wschodniej części USA. Nikt nie ucierpiał, nie odnotowano też większych strat. Świadkowie zdarzenia, którym udało się nagrać eksplozję, mówili o huku, drżeniu gruntu i jasnej kuli ognia, która wyglądała jak spadająca gwiazda na dziennym niebie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Podhale ponownie wita Czyste Powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Dzisiaj już zapraszam Was serdecznie na Zakopiański Dzień Dziecka, 31 maja od 11 na Dolnej Równi Krupowej. Jak co roku czeka na Was mnóstwo świetnej zabawy, atrakcje przygotowaliśmy dla całych rodzin. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Muzyka wybrana dla Ciebie.
13: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
2: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
3: Ogromne straty po wczorajszym armagedonie pogodowym na Opolszczyźnie. Jak podawaliśmy w faktach, najwięcej zniszczeń po nawałnicach zanotowano w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim. Silny wiatr uszkodził aż 18 budynków, w tym 11 obiektów mieszkalnych.
4: W dniu wczorajszym skupiliśmy się głównie na zabezpieczeniu dachów w 5 budynkach. Z tych 11 budynków mieszkalnych 2 budynki zostały wyłączone przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
3: Strażacy wyjeżdżali też do usuwania połamanych konarów drzew, które blokowały przejazd na drogach.
4: Mieliśmy też bardzo nietypowe zdarzenie na autostradzie A4, gdzie drzewa powaliły się i blokowały ruch. Tam w tych pierwszych godzinach po przejściu tego frontu atmosferycznego prowadzone były działania. No niedługi czas utrudnienia na autostradzie.
3: Przekazał starszy brygadier Piotr Zdziechowski, oficer prasowy i zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich. Blisko 500 osób zatrzymała policja po nocnych zamieszkach w Paryżu i innych miastach Francji po wygranej klubu Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Rannych zostało co najmniej 10 policjantów, donosi Marek Gładysz.
5: Zaskoczeni obserwatorzy zauważają, że do zamieszek w Paryżu i wielu innych miastach kraju dochodzi już nie tylko po przegranych meczach francuskich drużyn, ale również po ich wygranych pojedynkach piłkarskich. Ważne mecze stały się po prostu dla młodzieżowych band z imigranckich przemierz dużych miast okazją do atakowania policjantów kamieniami, butelkami oraz sztucznymi ogniami. Te ostatnie używane są jako broń przez chuliganów, którzy celują nimi w funkcjonariuszy. W niezliczonych miastach młodzieżowe bandy podpalały też ostatniej nocy samochody i pojemniki ze śmieciami, niszczyły bary i dokonywały masowych kradzieży w sklepach, których witryny były rozbijane.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
3: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
4: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
5: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
4: I wyjdziemy tak wysoko?
5: Tak, kochanie, pod same chmury.
4: I zobaczymy pod stopami las?
5: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
4: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
5: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
4: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
5: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
6: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy

0: Ale Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodze Ciało koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę gorarską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: O reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: Radio Alex.
1: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
16: Renault. Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
8: W Balcarzowicach koło Ostrzelec Opolskich trwa szacowanie stref po przejściu nawałnicy. W wyniku kataklizmu uszkodzonych zostało wczoraj kilkanaście budynków. Silny wiatr częściowo zniszczył dachy 5 domów. Takiego żywiołu nie było tu od 2008 roku, mówił sołtys Balcarzowic Klaudia Giemsa.
9: Jesteśmy załamani. Budynki są zabezpieczane. Wczoraj straż zabezpieczyła, ale trzeba działać, bo tu jest dwa gospodarstwa są całkowicie zawalone. Tu po sąsiedzku ze mną są dwa domy nie do zamieszkania.
8: Dwie rodziny noc spędziły u swoich bliskich. Nadzór budowlany zdecydował, że na razie ze względu na zniszczenia nie mogą oni wrócić do swoich domów. Ogromny pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu jest pod coraz większą kontrolą. Michał Dobrołowicz.
10: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Michale. Ogień objął ponad 315 hektarów. Akcja gaśnicza trwa od ponad 60 godzin. Na jak długo zaplanowano działania?
10: Co najmniej do najbliższego wtorku. Ogień jest już na szczęście opanowany na tyle, że w nocy część strażaków mogła opuścić teren tej akcji. Część zastępów, kompania gaśnicza wróciła do Białegostoku, jednak wciąż na miejscu pracuje ponad 1000 strażaków i przed nimi kolejny trudny dzień, ta niedziela.
8: Michale, co dzieje się tam teraz?
10: Służby analizują nocne nagrania z dronów termowizyjnych. Te urządzenia dokładnie w ostatnich godzinach zmapowały teren. Od kilku godzin w okolicy miejsca pożaru kierowcy znów mogą jeździć krajową 50. Służby w nocy otworzyły odcinek między miejscowościami Stanisławów i Łochów.
8: A teraz ważna informacja dla turystów planujących wyprawę w Tatry. Mimo, że w kalendarzu ostatni dzień maja, to w górach należy spodziewać się śniegu. Turyści wybierający się szczególnie w najwyższe partie Tatr muszą być przygotowani na to, że będą wędrować po białej, twardej pokrywie, która nie zdążyła się stopić jeszcze od zimy.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933 798-565-933.
2: Ahoj, młodzi poszukiwacze przygód! Już w tę sobotę i niedzielę zapraszamy na 2 dni atrakcji w Termie Bania. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 25 zł, a maluchy do 104 cm tylko za złotówkę. Od 11 do 15 czekają na Was gry, animatorzy, konkursy, warsztaty i słodka niespodzianka. W poniedziałek, 1 czerwca, dla dzieci bilet bez limitu czasu za symboliczną złotówkę. Zabierzcie rodzinę i świętujcie z nami w Termie Bania.
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
4: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciało koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę gorarską u Mostowek, ka zagrają w Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Dzisiaj już zapraszam Was serdecznie na Zakopiański Dzień Dziecka, 31 maja od 11 na Dolnej Równi Krupowej. Jak co roku czeka na Was mnóstwo świetnej zabawy, atrakcje przygotowaliśmy dla całych rodzin. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
1: O reklamie.
5: To niedziela, 31 dzień maja, jest 13, czas na wiadomości.
6: 7 prokuratorskich zarzutów usłyszał 48-latek podejrzany o podszywanie się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne. Mężczyzna miał wysyłać fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że chodzi o znanego warszawskiego adwokata. Michał Dobrołowicz. Michale, czego jeszcze dotyczą zarzuty dla mężczyzny?
7: Przede wszystkim tego, że 48-latek ukrywał dokumenty innych osób oraz nielegalnie posiadał broń i amunicję. Do fałszywych zgłoszeń o zamachach dołączał cudze dokumenty i różne przedmioty, aby podejrzenia padły na niewinne osoby. W jednym z takich listów była amunicja. Podczas przeszukania jego mieszkania w Warszawie policjanci znaleźli 10 pocisków artyleryjskich oraz dowody osobiste należące do innych osób. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Trafił do aresztu na 3 miesiące.
6: 3 dni, 62 umowy. Ich wartość to 120 miliardów złotych. Tak w liczbach można podsumować kontrakty z polskimi firmami zbrojeniowymi, które od czwartku do soboty podpisano w ramach unijnego programu SAFE. Rząd chwali się, że to największe w historii pieniądze wydane w tak krótkim czasie na modernizację polskiego wojska. Michał Radkowski. Michale, rząd mówi o absolutnym rekordzie, a opozycja o ogromnym kredycie.
8: Tak, i w zasadzie można powiedzieć, że obie strony mają rację, bo premier wczoraj w krótkim wpisie w serwisie X napisał, że tylko w ciągu jednego dnia podpisano 29 umów na 79 miliardów złotych. Wszystko w polskich firmach to jest safe, zachwalał Donald Tusk, a wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz triumfował, że to historyczny dzień. W opozycji patrzą na safe z dużą rezerwą. Rząd jednak przekonuje, że umowy z polskimi firmami pozwolą rozkręcić naszą gospodarkę.
5: Niedzielne popołudnie, idealny moment, by wziąć głęboki oddech i docenić, że mamy jeszcze jedną majową chwilę dla siebie. Przed nami 4 godziny pełne dobrych wibracji, ciekawostek i muzyki. Przed mikrofonem Ewelina Kroczek. Zapraszam, pozostanę z Wami do 18:00.

0: niedzielne popołudnie. My przeglądamy kalendarz świąt nietypowych. To dzień bociana białego. Czy może być bardziej polski symbol wiosny i szczęścia? Mówi się, że tam, gdzie pojawia się bocian, tam panuje zgoda. Więc jeśli dziś nad waszymi domami przeleciał ten elegancki jegomość w czerwonych butach, uznajcie to za oficjalny znak. To będzie bardzo dobry dzień. A my w radiu obiecujemy, będziemy dziś nadawać tylko na pozytywnych falach. Muzyka wybrana dla ciebie i kolejne wspaniałe przeboje już dla was przygotowane.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Komputronik, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Po reklamie.

0: niedzielne popołudnie i muzyka wybrana dla Ciebie. A teraz słów kilka o rodzinie i o szczęściu, bo dziś obchodzimy Dzień Rodzeństwa. To ten szczególny rodzaj miłości, który przetrwa wszystko. Od podbierania słodyczy w dzieciństwie po dorosłe narady nad niedzielnym obiadem. Jeśli macie brata lub siostrę, to najlepszy moment, by wysłać im pozdrowienia, napisać jak się masz albo pamiętam o Tobie. A za kilka chwil zagramy ze specjalną dedykacją właśnie dla Was.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
4: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
3: I wyjdziemy tak wysoko?
4: Tak, kochanie, pod same chmury.
3: I zobaczymy pod stopami las?
4: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
3: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
4: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem, to miejsce dla każdego.
3: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
4: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
3: To niedziela, 31 dzień maja, jest 14. Zapraszamy na wiadomości.
4: Blisko 30 strażaków usuwa skutki wczorajszej nawałnicy w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 domów.
5: Wśród tych 11 budynków mieszkalnych były takie, których po prostu musieliśmy usunąć kilka dachówek, a w innych przypadkach były to już bardzo mocne zniszczenia całej konstrukcji dachowej. Najważniejszą informacją jest to, że nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych i patrząc na skalę tego zjawiska, myślę, że musimy mówić o dużym szczęściu, że tutaj nikt nie ucierpiał.
4: Mówił starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich. Prognoza pogody na najbliższe godziny uspokaja, jedynie wieczorem w regionie spodziewane są opady deszczu. Samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. Po protestach mieszkańców zapadła decyzja, że maszyny będą omijały najgęściej zaludnione tereny w pobliżu lotniska. Więcej o tym Martyna Czerwińska.
6: Mieszkańcom przeszkadza hałas nad Oporowem czy Lutynią. Samoloty latają nisko, bardzo często i także w nocy. Problem nasilił się po listopadowej rozbudowie płyty lotniskowej. Protestujący, aby skuteczniej walczyć o zmianę, założyli nawet stowarzyszenie i udało się. Po analizie map okazało się, że większość lotów można przenieść nad tereny niezamieszkałe.
7: Nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców.
6: Mówi prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przywara. Zmiany wejdą w życie najpóźniej na początku przyszłego roku.
3: W tej godzinie sprawdzimy, dlaczego bociany to najlepsi nawigatorzy świata i zajrzymy do kalendarza, który przypomina nam o zdrowiu. Przed mikrofonem Ewelina Kraczek, zapraszam.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Kolejne popołudnie, my wracamy do naszych dzisiejszych bohaterów, bocianów. Czy wiedzieliście, że te ptaki potrafią pokonać nawet 10 tysięcy kilometrów, by wrócić do tego samego gniazda? Bociany są wierne nie tylko miejscom, ale i partnerom. To prawdziwi rekordziści logistyki i wytrwałości. Może warto dziś wzorem bocianów spojrzeć na swoje życie z lotu ptaka i koniecznie docenić to, co mamy tuż pod nosem. Tego Wam życzymy, a my za kilka chwil ponownie pięknie dla Was zagramy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do centrum

0: Pane Szymony 3A, telefon 790-200-020.
1: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Po reklamie.
7: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: niedzielne popołudnie, 31 dzień maja, to także Światowy Dzień Bez Tytoniu. Doskonała okazja, by zamiast dymka zaciągnąć się świeżym majowym powietrzem. Jeśli ktoś z Was planował rzucić palenie, to lepszej daty nie znajdziecie. W zamian za oszczędzone pieniądze możecie odłożyć na podróż marzeń albo na nową płytę ulubionego artysty, kto wie. My także za moment wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
4: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Po reklamie.
7: Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Alex.

0: Radio. Radio Alex.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
4: To niedzielne popołudnie, 31 dzień maja, jest 15, czas na wiadomości.
5: Złe wiadomości z kortów Rolanda Garrosa. Iga Świątek przegrała w dwóch setach 5-7-1-6 pojedynek z Ukrainką Martą Kostiuk o awans do ćwierćfinału French Open. Polka odpadła z tego wielkoszlemowego turnieju, który wcześniej wygrała już 4 razy. Łączymy się ponownie z paryskim korespondentem Markiem Gładyszem.
6: Witam serdecznie.
5: Witamy Cię, Marku. Oglądałeś to spotkanie do końca. Tak. Jak komentowane jest to we Francji?
6: To według części obserwatorów prawie trzęsienie ziemi na kortach Rolanda Garrosa. Sama Marta Kostiuk przyznała po meczu, że jest zaskoczona swoim zwycięstwem. To faktycznie wywołało powszechne zaskoczenie, tym bardziej, że wielu obserwatorów przepowiadało Świątek już 5. tytuł mistrzowski na French Open. Część komentatorów sugeruje, że może Igę Świątek zmęczyły rekordowe upały, które dawały się we znaki w ostatnich dniach na French Open w Paryżu, ale jednocześnie Ukrainka grała w takich samych warunkach, być może lepiej słoneczny żar znosiła. Od początku meczu można było odnieść wrażenie, że Świątek nie była dzisiaj w najlepszej formie, nie udawały się narzucić swego rytmu Ukraińce, która okazała się groźniejsza niż zwykle. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
5: Przed burzami na północnym wschodzie Polski ostrzegają synoptycy. Alerty, które wydano dla części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, obowiązują do wieczora. Lecąc nad Wrocławiem, będziemy mogli obserwować miasto z innej perspektywy. Od nowego roku startujące tam maszyny będą latały innym korytarzem. To rezultat protestów mieszkańców, którym przeszkadzał hałas. Nad Oporowem czy Nowym Dworem przebiegają ścieżki startowe. Najpierw port wprowadził dodatkowe opłaty dla przewoźników za hałas podczas lotów nocnych, a teraz poszedł krok dalej.
7: I po odlocie tak poprowadzimy, czy PASZ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedle Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej.
5: Mówił prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przewara.
4: W godzinie zabiorę Was w podróż do krainy, gdzie rządzi wyobraźnia. Jutro Dzień Dziecka, więc dziś robimy małą rozgrzewkę. Ewelina Kroczek, zapraszam.

0: Kalendarzu to już jutro Dzień Dziecka. Pamiętacie to uczucie z dzieciństwa, kiedy dzień przed świętem dziecka dłużył nam się w nieskończoność w oczekiwaniu na prezenty? Dziś jako dorośli możemy sobie sprawić najlepszy prezent. Święty spokój, to na pewno. Psycholodzy mówią, że pielęgnowanie w sobie wewnętrznego dziecka to klucz do szczęścia, więc jeśli macie ochotę zjeść lody na obiad albo pobiegać boso po trawie, no, proszę bardzo, co stoi na przeszkodzie? Dzisiejsza niedziela daje wam na to oficjalne przyzwolenie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Twoje auto odpali i zagra jak nowe dzięki Centrum Akumulatorów. Zapraszamy do nowego sklepu w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 172. Tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum Akumulatorów. Telefon 790 200 020.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: niedzielne popołudnie, ostatni dzień maja w kalendarzu, jutro Dzień Dziecka. A propos dziecięcych marzeń, czy wiecie, że najpopularniejszą zabawką wszechczasów, która łączy pokolenia, są klocki Lego? Co sekundę na świecie sprzedaje się 7 zestawów. Budowanie z nich, no to nie tylko zabawa, to wręcz medytacja, niezależnie od tego, czy budujecie dziś z dziećmi zamek, czy po prostu układacie swoje plany na czerwiec, życzę Wam, by wszystko do siebie pasowało. Idealnie. Muzyka wybrana dla Ciebie. Kolejne przeboje już przygotowane. Specjalnie dla Was.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: Drodzy mieszkańcy i szanowni goście, rozpoczynamy Dni Zakopanego, które potrwają aż do 9 czerwca. Przed nami wiele atrakcji, w tym koncerty, wystawy, uroczysta sesja Rady Miasta w plenerze, wydarzenia sportowe, spacery po Zakopanem i też nowość, bo robimy festiwal food trucków. Dzisiaj już zapraszam Was serdecznie na Zakopiański Dzień Dziecka, 31 maja od 11 na Dolnej Równi Krupowej. Jak co roku czeka na Was mnóstwo świetnej zabawy, atrakcje przygotowaliśmy dla całych rodzin. Serdecznie zapraszamy, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Po reklamie.
6: To niedzielne popołudnie, czas na kawę, herbatę, garść ciekawostek i dobrych informacji. Ewelina Kroczek, zostańcie z nami.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Alex.

0: Popołudniowa kawa smakuje najlepiej, gdy towarzyszy jej dobra historia. Czy wiedzieliście, że najdroższa kawa świata, Kopi Luwak, powstaje w dość nietypowy sposób, z udziałem małego zwierzątka, cywety? Ale spokojnie, my dziś zostajemy przy klasyce, a jeśli kawa was nie budzi, to może zrobi to informacja, że w Japonii istnieją kawiarnie, w których płaci się za czas spędzony na drzemce. U nas w radiu drzemek nie ma, jest za to energia, która wystarczy wam do wieczora. Jeśli o tej porze słuchacie nas w trasie, szerokości życzymy i już za kilka chwil zagramy ze specjalną dedykacją dla was.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd za

0: Zielony 3A. Telefon 790 200 020.
1: Pytamy pięknie na 31. zjazd rodu Gutów Mostowek do Poronina na Wankówkę 4 czerwca w Bodzeciału koło 5 po południu. W tym roku wyjątkowo uświetni na zjazd występ uczniów klasy fortepianu magister Agnieszki Fatli i budowniczego instrumentów ludowych Krzysztofa Ciutego razem z rodziną. Potem wieczór koło 8 pytamy pięknie na zabawę goralską u Mostowek, ka zagrają Mostowi z kolegami. Wyznajcie się syćka po nasemu, młodzi, starsi, dzieci, przyjdźcie, to byśmy się mogli razem radować. W imieniu organizatorów Andrzej Gut Mostowy.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Po reklamie.

0: To niedzielne popołudnie, ale dzień trwa już na tyle długo, że można rzeczywiście w dalszym ciągu realizować swoje plany. Tego Wam życzymy. Piękny miesiąc maj za oknami. Mam nadzieję, że uda Wam się także wybrać na spacer, no i trochę poddychać pełną piersią, bo przecież kwitną bzy. Zapach maja jest nie do podrobienia i co najważniejsze, jest całkowicie za darmo. Ładujcie akumulatory przed tym poniedziałkiem, chociaż cichosza, o poniedziałku jeszcze nie wspominamy. Miłego wypoczynku Wam życzymy, a my już za kilka chwil zadbamy o ten muzyczny relaks. Zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
7: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Rádio Alex.
1: Reklama. Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstall Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstall Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: O reklamie.
7: To niedzielne popołudnie. W tej godzinie sprawdzimy, jak pewien słynny aktor uratował las i dlaczego warto czasem być jak papuga. Do 18 z Wami Ewelina Kroczek. Zapraszam.
0: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: termina.
1: Niedzielne popołudnie. Często myślimy, że wielcy tego świata żyją tylko w luksusie, ale weźmy takiego Harrisona Forda, filmowego Indiana Jonesa. On od lat każdą wolną chwilę i ogromne fundusze poświęca na ochronę przyrody. Ma nawet gatunek mrówki i pająka nazwany swoim nazwiskiem. Ford mówi krótko: natura nie potrzebuje ludzi, to ludzie potrzebują natury. To dobra myśl na dzisiejsze popołudnie, zwłaszcza gdy patrzymy na majową zieleń za oknem. Jeśli właśnie słuchacie nas na spacerze, w trasie. Pozdrawiamy serdecznie, ale także myślami jesteśmy z tymi, którzy są na weekendowych dyżurach. Już za kilka chwil czas umilimy wam muzyką.
2: Radio Alex.

0: tu znajdziecie akumulatory, wycieraczki, radia i głośniki do każdego typu pojazdu. Największy wybór car audio w najlepszych cenach na Podhalu. Centrum akumulatorów. Telefon 790 200 020. Wiosna sprzyja realizacji planów budowlanych, tak jak wiosenne promocje w Hydroinstal Group. Zapraszamy po wszystko, czego potrzebujesz do instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych. Kotły na pelet i drewno oraz zgazowanie, pompy ciepła, fotowoltaika, magazyny energii, systemy klimatyzacji i rekuperacji. W ofercie również certyfikowany pelet i ekogroszek. Korzystaj z wieloletniego doświadczenia renomowanej firmy. Pomagamy przy dotacjach. Hydroinstal Group, Jabłonka, ulica Krótka 4, Biały Dunajec, Jana Pawła II, 131.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Po reklamie.

0: kolejne popołudnie. Mam dla was taką ciekawostkę o najstarszej papudze świata, która stała się celebrytką. Kuki kakadu różowa dożyła 83 lat, a jej recepta na długowieczność? Dużo uwagi, ulubione orzechy i codzienne powtarzanie miłych słów. No i to jest moje przesłanie dla was na ten wieczór. Mówcie sobie miłe rzeczy, dbajcie o rodzeństwo, pamiętajcie, dziś dzień rodzeństwa. No i cieszcie się nadchodzącym czerwcem, to będą długie i ciepłe wieczory, urlopy w planach i nadchodzące wakacje. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewelina Kroczek. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda. Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
3: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
2: I wyjdziemy tak wysoko?
3: Tak, kochanie, pod same chmury.
2: I zobaczymy pod stopami las?
3: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu największego w Europie.
2: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
3: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichem to miejsce dla każdego.
2: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
3: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
4: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
5: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
2: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
1: I wyjdziemy tak wysoko?
2: Tak, kochanie, pod same chmury.
1: I zobaczymy pod stopami las?
2: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
1: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
2: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym, to miejsce dla każdego.
1: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
2: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl.
3: Jest długi, gorący, opływający w atrakcje? Długi czerwcowy weekend w Termach Szaflary. Czekamy na Was pełni pomysłów, wodnego szaleństwa i super zabawy. W programie codziennie coś specjalnego. We czwartek wieczorny świetlisty relaks i kino familijne. W piątek wielkie grillowanie. W sobotę piana party z DJ-em Da Fox i Kasią Wójcik. Zapraszamy od 4 do 6 czerwca. Termy Szaflary, osiedle Nowe 20. termyszaflary.com.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
12: Muzyka wybrana dla Ciebie.
13: Radio Alex.

0: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowid. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Po reklamie.
4: Radio Aleks.

0: No. Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.